Will Knassedom, Bojana Bjanschitz, Sidru Sassondam. A mój se mój dzień sarano z Blanko predać mój nadzie wojeli sovonka na mięczinku sydny woj, a kuś daje do swojej zarody ladała a zwieściła, kak rynie wonka szitko rozcze, a teraz my tezy susodom na pastwu ladali, a kak mirnie nitko mija je to cyle ważne, tyś burja praja zomuża womiery szitko rozcze, a nydom szitko nie wupari, a nie wupali. No hej, to poladamy jak punże z temperaturami dalej dżęca sydom na 3 stopniu najwyższe temperatury tu a tam może so dżęca słończko pokazać jutrze też przychodny tydzień potom temperatury pomału stupają no a gdyż poladamy w oprawdzie hiżo dżęca za tydzień albo niedzielu za tydzień potom je to hiżo jara za so horcy czas 25-26 stopniu ale w omiery temperatury stupają. To jo najprej raz ważne. Biedlk na sedomie.

0: Činova strojme, si menšine pobiedl k nasedom.
1: NDR Sachsen, serbski rozvoz.
2: Sport.
0: Zjanom Rehorium.
3: Stara volejbulová garda športového tovarstva Viktorie Worklec přijotuje so aktuálne za vulke finále rejneje doby 5.20-6.20. Hišče dve úspešné hry pobrachuje tej rajariam a rajarce Marii Grundajec k titule okresného mistra. V športovni při kamienskym letanišču zetkaja so sredu 20. rožovníka 4 najlepšie volejbulové mústva aktuálneje sezóny ze štaflou Sever a Vukot. Potom převedu cilky z Našec, Kamienca, Budešina a Worklec semifinály a končnú rúvo titul okresného mistra. Od večera 7. hraje C-če mústvo Viktorie najprede přečivo hosťom z Našec. Jeli Worklečenio po finále do budu, nastupia oni od večera 10. přečivo do večeri R MSV Budešin OSSV Kamienc. Winowatostne koparske ry dženca a jutze. V kulowie reka dženca od popodniu cioch modrobili kulow TSV Počnica. Hosćo z Počnice dobia ponie dypkovač zobychu we okresnej wyšej lize wostali, hosćičelam pobrachuje dypk za zwostače we rajnej klasy. V samstnym času nastupi prynie koparske mustwo športowej jednotki Kruščice pola načelnika w Dobruši a raje tam przeczuło mustwu športového towarstwa Našec Dobruša. Jutze nedzielu raje so od 2-3. W mieście reka Budesa Budešin Germania Halberstadt, w Bywej Nimsce Bila rajne zjednoczenstwo Biewa Kunorsdorf rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice a w Pančicach športowe towarstwo Marina Wiezda Motor Kumwout. Serbski koparski derby prynieho koparskeho mustwa športového towarstwa Radvor przeczuło druhému mustwu športowej jednotki Kruščice zawizda sudnik Sven Ludwig Jutze po południu cioch. W samstnym czasu oczakuje nebelčenio rezervu z wulkich redoriec.

0: Andrea Wallisutra hat ich schwer gar nicht sag dann na was bitte reach po hut bi was um das hat doch du das hat doch lied na ja diese pori wow da muss ich potom ti schras nicht so sami nicht minute so es wo patch dem kolisom se do moi do je je schmo da holza je so du pola nas gensaran ob schise wie war a je prai war moje biwe scott koliso je prich alle satos de tam druha kaka kotra schmine susha potekim pola dajche no Dzieńca rano raz do południa do waszego trawinka, tam gdzieś macie tyszała kolesa z tyją, a poladajcie, chodźcie si w oprodzie prawe koleso sobu do mojej zali dusznic, potom dowieszcie je zaso do koniec Radlubie, tam na dwo, na domizniski dwo, a zmicie si wasze te tamne sobu, a wostajcie ty młody holcy i biły skot koleso. Potekim poladajcie do waszego trawinka, chodźcie mieli te prawe koleso sobu, a dusznic potom dowieszcie je rad lubię za soroczo.
1: Zatkula.
2: Ta jedna pfuła 2000 metrów. Niech tu drugi zuczy szach z komputerem jako przeczunik, a za so niech tu drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na rejach nie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Nic zabić.
3: Buongiorno.

0: Zdybkom na půl sedmiše.
1: Srbský rozvoz. Pověstře. V studiu Blanka Funcina.
0: Dobré ráno. Probe za letošu staviznuvo krabače v Gorjave samote Čornem Komcu so so v tutem tydženu zahajili. Kajž zdjeli jednačel krabatovo mna Anton Fuchs, skutkuje leca 62 šlajskih, a vosom profijoch dživadželniku verje sobu. Najmočši je dževeč, a najstarši dževeča 70 let stare. Za letošu inscenaciju so vjacere variante evangelskeje vojoruske narodnje traste zajevišću potrebu a spešne pšeoblikanje zešić dali. Vojeruska županka Gabriela Linakova pomarajarjam ze serbskim vurekovanjom a je džele rajnih tekstu a za rus komponovanih spevu do serbšine pšeoživa. Mjesto kone sto sobu skutkovacimi su přez 20 hotvanču, kiš vod 27. junija ve 18. predstajenjach sobu skutkuje. Nowa kriminalka za dzieci čipne nosy mysteriezne rożenia spera Lubina Hajduk-Velikovičuje je ludowym nakładnictwie domowina wójszwa. Sto dziewicza cicci stronowo przyjaca ilustruana knia w krótej wiazbie je wotnitka miezdrujim smolerec kniani na przydań. Kaž serbske nowiny pisaja wotmije so premierna prezentacja kunstmije serbskim gymnaziju Budyšin. Strowotniske zarjady startuja z doladowaniom kupanskich wodzi z Nusakski. Hacz do końca kupanskej sezony septembru beru prawidłownie próby wody miestrujem z budysko z Piato Jezora, z Olby, Lisnej Kupile, Niżysy, każ też z Berwołcko a Liniansko Jezora. To jest strowotniske ministerstwo przypowiedziło. Próby przepytuje się o sobie na kuli bakterie, a modre mokryzny z obychu so strachy z czasem spoznali. W Zakskiej je 23 riecznych zawieru, a niedyszych z wodu pełnionych jamu, jako kupanskie wodzizny EU wupokazane. Honike Čanski jezopola Vojerec tuti sezonie nie kontroluje, dokaż tu zanirowanskie dzieła bieża. Loni miachu zakske kupanske vodžizne prevažnje vupirnu kvalitu vode. Při sedlišćanskim jezoru, najvećim ve Vužijske jezorine, ste so tydženja nove atrakcije vod rivoj. Severne krajne marki, tak menovaného zrzavého hozdža, preprošujete vopytovarju netko nove informacijske stejšćo a puhacu mostčik k prebyvanju. Cokunje bunjeđe 600 posta 1000 euro investovane, spešovane od Zvjerska a kraja Braniborskije. Puhac mostčik saha 160 metru daloko do jezora a skeči vjacere pristavnišća za vodošportovcu. Nowy infodybk je jako odpocznieszczo myślenie, a informuje o stawiznach byłszej jamy, a o wujczu przyrody koło około sedliščanskiego jezora. Za letuše putnikovanje dječi Zorelsko biskopstva pytaja kulovske vosadže nuclihi. Kajž v franskim lišče kulovske vosade pisaja, maja dječi prinjo do sedmoletnika svojbach přenocuvač. Putnikovanje dječi do Rožanta vodmije so na drugim koncu tydženja v juniju. Na programe steja zromadne spevanje, modlenje a zromadne ry. Vjac informaciju su na internetovej stronje Zorelsko biskopstva vozivene. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Als počatnje převožne pomročeno běhu dňa môže so potom tež 10 raz slunco pokazač, maksimálne 16 stopňu dženca. Jutro potom menim ročelu, ostane sucho a viace slunca tešli dženca 17 stopňu.
2: Bez hačenjo startuječe do džensnišeho dňa, dešli dobiče tež snano na autodrohu Štornače abo Cínače, dobru jezbu. Hevak, sme docpijomni 0591 7400 abo tež přes čet.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 po napusetnich.

0: Zur.
1: Maginza Maria Kretschmaritzis Dubrinka.
2: Bo genela da nato, na coś człowiek lada. Człowiek lada na wonku nosć, bo pak lada na wutrobu. Tak czytamy w prynie knize Samuel. Smy żywi od poladu, od to, że druzy wona smysla, od przywosowania, a od pokazania. A drudy zamienimy runie to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widzia, hodnocza to, co się widzą mnie. Jak skutkujemy, co możemy, jak ustupujemy. A spiesznie wierzymy, to jestem ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co ci każdy rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg inak lada. On nie lada najpierw na to, coś pokazasz. Nic na twoją fasadę. Nic na to, coś możesz teraz skuwać. On widzi twoją utrobu. A jego polad nie próbowacy polad, który za zmylkami pyta. Żaden, który się przyrunuje albo hodnoci. Ale polad, kiedy się spoznaje, kiedy się zmianą woła, on wie, że tu obchodzi się, a kiedy się runie tak chce. Znane je runie to wyżadanie, nic dla jenoś za poladnienia drugiej siły być, ale z Bożego widawon.
1: Dobre Marieta Kretschmaritzis Dubrinka, wy na roku a samowitości kuluskiej je wasady.

Kiesling, Nicole Simonetz, Stan de Montpoholi, potem jest to Józefina Brecznec, co z Wostanie, aż Kriczka Nadzie. Ach, to by się czera dobra nalada, tam by koniec, to możesz sobie przedstawić. Frank Wiesela, jeszcze raz rano tu pola nas w serbskim rozwosu. Spiewam.

wielki nadziewiec, ja to mam dżęca z mami też jeszcze nadałk wurisać mi słucha jedno prostwu na pucz sobu dał, wotczo, że to wam przeradzą po naszych pokiwach. My jemy tania su, to wy wiescie, są na sobie też i że na to przygotuje, czy dzieci, wąsy, suderie zwuczowali, no, ze młodymi żonami, kisus na no kubaki, pistowaki, wuczaki, ze z gitaru, ze z fletu, szosz też, co chodzi niekak piskać. Nadzio mnie są so też zeszlachci, a nadzio mnie, a to wiele ważniejsze, je potom tojś to hosci, kajś na przykład w Niemcach dżęca po południu Sztyrioch. Tyž maja z cywak un stydženja vesne svedžen. V Rožinče tam tež maja v 16 hodinách mije metanje. V Krosčicach to runja po podnju cioch môžete so nastajič na svedčenje a napovosimich potom na rije ze skupinu Holarski. A tež dženca v Votrovie z mija mije metanje na večo pečich zarijuje se modžina zromadne s dičimi a potom maja tam spivne večo, kiš započne nie so wieczo sedmich. A nie tylko jeszcze cyberetel. Jutce pądzie dalej. We Wokicach, Nuknicy, Szunowie, Koniecach, Dobroszicach, Zejcach, Niebyczicach, a we Nowej Wiesce. A tutaj hesło agenca pądzie dalej płaci też za Koniecy. Tam w oprocie hiżo od Bożego Spicza, Swiecza, maja tam wesołu zabieru jutrze. Czeramiechu tam zromadnie ryje, a dżęca pundzie tam dale. Po południu dwiema ze z dziczacym swiedzeniom, jutrze potom do południa dżesaczych sowoniowe wobory, wubiedzuja, a potem padnie mija wusy.

0: Schnell so.
1: Magenta Marietta Kretschmaritz, sis Dubrinka.
2: Bo genela da nato, na coś człowiek lada. Człowiek lada na wąkonosć, bo pak lada na wutrobu. Tak czytamy w prynie knize Samuel. Smy żywi od poladu, od to, żeś druzy wona smysla, od przywosowania, a od pokazania. A drudy zamienimy runie to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widzia, hodnacza to, co się widzą mnie. Jak skutkujemy, co możemy, jak ustupujemy. A spiesznie wierzymy, to sym ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co czekujesz rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg inak lada. On nie lada najpierw na to, coś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, coś możesz teraz skuwać. On widzi twoją utrobu. A jeho polad nie je prúvací polad, ktorý sa s mylkami pýta. Žaden, ktorý ešte přirunuje abo hodnočí. Ale polad, kýž ešte spoznaje, kýž ešte zmenom voa, vun vie, štú opravde sú, a kýž ešte runie tak chce. Snáno je runie to vúžadanie, nic lie jenoj sa poladenia druhej šivy byč, ale z Božoho vydavon.
1: Dobrej Marieta, Kretschmaritz, Dubrinka, Vinadoku a Samovitosti, Kulus, Gehe, Vossade.

ste sa kšmenčinu počuvečeš, no ladajče, tak spíšne to ide s vašim příživom. My to máme čorno nabivým, chnění Jenčece nám písala. Dla to aja štanta, kada nik poprodže to vůjke puchore, tam nuc dostaneš, kněže domaška, to je nikle extra za vás, potekím. Ona písa chnění Jenčec puchaky do jejko. Cive jejko potekím tyž bělk a žod, kze sručný metavku zmišeč, potekím s handmixerom, jo ona ještě do pázoku sobu připísala, nabič a do škle zleč z dobrého železa a ze skrutym wiekom začinić, potom do pariace je wody stajić, a tam zhustnić dać, a tak potom może so na końcu potom też ten ajerstand rozkrać. Na drugim miejscu, albo drugim boku możecie też używać spyszno wariak, bo taki schnellkochtopf ona jeszcze przypisa. Znano macie dwie wariancie, bo prosicie so waszą żonę, co wy waszym hausrocie macie, a potem po tutym waśniu Hanki Jenčec raz ten ajerstand zwarcie. 12 minut po 9 je wutrobny dziak wam za informację.

0: Stupaprobom swuszaks Herbst, wo das my sobotę dzienia na naszym kanalu w Instagramie praszeli. A ty sadz to ludzi je wotmowiło, zanimale polcu ludzi je przy tym w obknieżenie rzeczy najważniejszych kryterii. Hacz nichtung Herbstwu swusza. Nimale cecina je so porno tomu za wotmowu rozsudziła, so k tomu swuszesz, gdyż so tak czujesz. Bo to już to mienie ludzi praje, so je serbski pokat, a so je hajenie serbskich nałożków rozsudny kryterii. Hacz pak so na końcu nichtu woprawdzie przyswuszny czuje, ma też nieszto z osobinskiej biografii uczynić. Mieni znamieńcza też Mirczyn Wenk.
1: Tak szelake pak, kajż z wotmowy kuźdeje a kuźdeo na praszenie, stu swusza k serbstwu, tak rozdzielne su też przyczyny, motywacje a żywienskie stawizny, kotre zawuznaczom steja. Niekocy z tutem cele jednore wotrostu, kajż Diana Wočarjowa.
2: Ja przynu ze zjeni ryzy serbskie swójby a same byśe to potom poprom hakec tema, ale nic tema, co sam ja na tym dwielowała, ale tema, jak ja na to wotmówił, gdy sam ja započuła, co ze z tym rozestajć, also gdy sam ja započuła wiedomy spoznać, co joju takie sprajne jena komunikacja my sabami a Niemcami, albo co su tej rozestajna a tak nieszto, also to bym po to wojować, to byśe pojad wierdziła, tak gdyż je ta zmina była od Radwoja na, do Budzisina na gimnazji.
1: Za drugich by to porno tomu dowi puć, tak naprzykład za doktor Kordulu Ratajczaku.
3: Na spoczatku by to te serbskie by nieszto, coś mniejsze ze zajszłością czynić. No? Also mój dzied by poprom za mnie tu serb, a czynisz on jeszcze prawo, ja jestem Niemc, ja jenoś sas ryczu. No? To ryka, to są swoje stawizny za mnie byli. No? Albo też przywóznictwo w Łużyce, ale ja jako jsem w Gelsenkirchen kirchne wotrostwa, to są moje swoje stawizny byli, to by hajtum posadk, ale to nie by moja przytomność, ne? To nie mieszy nic ze mną czynić.
1: Tola nikak jej uprašenie identity a przysłużności tola imało. Je kulturnu antropologiju studowała, a sobie studia a dysertacje też ze serbstwom zabierała. Je započała serbsce wuknić, a je też dale a jace kontaktu do Łużycy pestowała. Przy tym je niszto wosebite dożywiła.
3: Znano są mnie ludzie, predezo ja sem so przysłużna. Začuvala, su mě hižo takrát zapšieli, no, a tež přečeljo, no, a to je ta stará strategie, so jen vir, jole ta pokadža ze sarskej svojby, no, tun žit bier tede jo, no, a tun pravuj bier dživadželnik, no, tak nam svuša, a to su tež přečeljo byli, a po njen dostane sebe darne.
0: No, to praje doktor Kordula Ratajčakova v rozmowie z Mirčinom Wenkom. Štú svušak serbstvu je tež jeho zabirava juce svušič vúriesk jeho rešerše v našim nedženišim vúsevaniu a dešu reportážu potom variantové audiotice ARD Sounds na našej stronie v internete a tež přes našu app MDR Serbia.
4: Ja si reka, ja si dover, ja som mrzaja.

Na passt wie ne Horiek, tschi hier saß ein Rhododendron. Ach, krass, ne Nadbeulat, de Stamm. Womire Muschisch, ja Prajuras, bo Parku nachhurzem, Kodzic, a so womgeli tschisch na wosibit im Wegenju. Jutzisch tschet oproscheni, nidzelu, popudnju dwima in abschikwat. Ale tschet am Bobeli, na Wiedzeniu asi wszystko rozkwasć dali, potem możecie so podać na mieje metania jutce, szudzie, szorost, nowe wiesce w okrecach, nuklice, szunowie, koniecach, dobroszicach, zjecach, niebiecicach, dżęcach, wyniemcach, rożyńczyk, rozczycach, potem też w otrowie, a w udworie, niech so wam zeszlachci, a niech maja dzieci a młodostni wiele wiesela przy ryjowaniu. Ubiedzowanie honaczów odmieje so jutce w jasyńce. Tam będzie wulkowowanie w otrania wosmych pola budarec na statoku, a potem na podziesaczych zospiewanie zapocznie. Towarstwo Cyryla Metoda przeproszuje na miejski nyszpo jutce niedzielu na wieczopeczych w Rożyczanskiej Sjatnicy. A gdyż poladamy hiżo na przyszłość do Pundzielu, to przednoszuje człon prezidia DRK w serbskiej chorobnej socy Marii Simonowi we wólnym statnym archiwie w Drezdzenach wieczor 6, hacz do napu 8 to budże. Cibilki na czesacz.

0: Zadkula.
1: Ta jedna pfuhr 2000 metrów, nicht drugi zuczy szach z komputerom jako przeczunik, a zaso nicht drugi piastrzuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotro hobie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden pat wieczor w 8 radio zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Poncielu wieczor.